0: Po skalala uskalala tsepo
1: skalala
0: uskalala tsepo wena
1: mhlelane skalala ayeke uskalala ya wena uskalala ya wena uskalala skalala tsepo tsepo tsepo tsepo Aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo, aibo